tle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Ta piosenka zespołu Zakro Power nosi tytuł Tak ma być. Nieprzypadkowo gramy, nieprzypadkowo, gdyż jest piątek i tak ma być. Nam się to podoba bardzo od samego rana. Iwona Barańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już szósta. A zatem zapraszamy Was na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry jest już gotowy, ale cały proces może potrwać. Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Nie będzie finału w Rzymie. Iga Świątek przegrała ze Świtoliną. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. kierowanie grupą przestępczą. W wieku 80 lat zmarł ceniony scenarzysta, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Był m.in. współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara, wspomina krytyk filmowy Jakub Majmurek.
5: Gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, to kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej. Osobistym scenariuszem, jaki Piesiewicz napisał z Kieślowskim, jest Dekalog 5, czyli krótki film o zabijaniu. No i na pewno Piesiewicz jest współtwórcą tych największych międzynarodowych sukcesów Kieślowskiego.
4: W konkursie głównym trwającego właśnie festiwalu w Cannes walczy o nagrodę film Historie równoległe, przy którym współpracował Krzysztof Piesiewicz.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
7: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Iga na kort wróci w Paryżu. Wielkoszlemowy turniej rusza 25 maja.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Jutro między Wrocławskim Dworcem Głównym a ZOO będzie kursował specjalny tramwaj T4 z powodu społecznego święta Wrocławia. A w niedzielę specjalnym tramwajem dojedziecie od Wrocławskiego Dworca na Stadion Olimpijski z powodu meczu żużlowego.

0: we Wrocławiu.
1: Nad Dolnym Śląskiem zawisły deszczowe chmury i niestety zostaną z nami prawie przez cały dzień, bo dopiero około godziny 19 będziemy mieli pewność, że już nie będzie padało ani przelotnie, ani intensywnie, ale nadal będzie oczywiście pochmurnie. Dziś na termometrach w naszym regionie od 12 stopni w Wałbrzychu do 15 we Wrocławiu.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej będziemy świętować dzień dojazdu rowerem do pracy, to znaczy kto będzie, to będzie. My już dotarliśmy do pracy metodą teleportacji.
3: No i także po szóstej, jak wygram w Totka, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki właśnie zapytamy. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 4 minuty po szóstej gramy Rockset.

0: Nocne Gwiazdy, godzina Soboranku, Tina Turner w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 minut po godzinie 6, no i nastał nam dzień dzisiejszy, mamy piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 15 dzień maja i sprawdzamy, co tam mamy ciekawego w kalendarzu.
1: Światowy Dzień Pończoch dzisiaj, a także Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy oraz Święto Polskiej Muzyki.
2: No i jak wiadomo, obecnie najcenniejszym dziełem muzycznym jest Alicja Szemplińska, która jutro powalczy o zwycięstwo na Eurowizji.
0: Oj, będziemy trzymać, a w Radiu Złote Przeboje za chwilę apel poranny, liczymy na was 2244430. Trzymamy kciuki, żeby udało się wam wstać i zadzwonić do nas. Dajcie znać, jak się macie w piątkowy poranek, a my wam zagramy Barry'ego White'a. No przy takim muzyce to można się poderwać z łóżka, prawda? 11 po 6.

0: mówiło się tyle o kłopotach i perturbacjach w składzie T-Labu, ale jak zobaczyliśmy nazwę ich koncertu, to chyba już wszystko w porządku, bo koncerty będą się odbywać pod hasłem Alright. Alright. T-Lab, Warszawa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Very nice. A za chwilę u nas artystka, która karierę zaczynała jako autorka hitów Tiny Turner, no a potem postawiła na karierę solową, która zresztą też okazała się olbrzymim sukcesem, no bo wokalistka sprzedała 75 milionów płyt. O kim mowa, przekonacie się za chwilę, zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: przyjemne dźwięki The Classics Nouveau w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 na zegarach, a my osobowość poniedziałkową przełączamy w tryb piątkowy i sprawdzamy, czy już nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Adam. Mamy, proszę Państwa, mamy to właśnie, proszę Państwa. Mamy piąteczek. Jest weekend. O, właśnie tak, proszę Państwa. Serdecznie Was pozdrawiam z gorącego dworca w Poznaniu. Życzę Wam miłego dnia. Juhu!
2: No było słychać, że pociąg to odjechał już w kierunku piątku. 2-2-4-4-3-0 to jest telefon dla spóźnionych na Apple, a my gramy już teraz Wilki i Urkę, no i budzimy piątek. Dokładnie 30 minut pozostało do siódmej.

0: Tove L'Amore, to Cher w radiu Złote Przeboje. No wszyscy wiemy, że to wspaniała wokalistka z niezliczoną ilością przebojów, ale kto pamięta, że Cher ma także na swoim koncie Oscara, a otrzymała go za rolę w filmie Wpływ Księżyca w 1987 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek was witamy. Jutro finał Eurowizji w Wiedniu i z tej okazji zagramy wam za chwilę kawałek Wiedeńczyka o pseudonimie Falco, który zaśpiewa Vienna Calling, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej porze drogi dojazdowe do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Wrocław szuka firmy, która przebuduje ulicę Ruską na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Miasto chce, by mogli się tam poruszać tylko piesi, ale w planie jest zapewnienie dojazdu dla mieszkańców i do obsługi budynków, restauracji czy sklepów. Szerokiej drogi.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy pomysł na temat. Dzisiaj puścimy wodze w fantazji, jak wygram na loterii i sypnie groszem i zostanę milionerem. To nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. I o te znaki właśnie chcemy zapytać, Iwona.
2: Ja na przykład zamiast raz na 4 lata, to jeździłabym 4 razy w roku na wakacje.
3: O, dobra. Ja bym się na przykład nie ograniczał i na przykład kroił mortadele 3 razy grubiej.
1: Żeby... No, od razu, to jest znak. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Po czym można by było poznać u was, że zostaliście milionerami? 22 4 4 3 0 to jest numer telefonu do nas. Można też mailowo skrobnąć poranek@złoteprzeboje.pl.
3: No i oczywiście za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu Radia Złote Przeboje. No to jeszcze raz, numer telefonu 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Latem 1996 roku Macarena zajmowała pierwsze miejsce na listach przebojów na całym świecie, zaczynając od amerykańskiego Billboardu, kończąc na liście Bombay Mumbai w Indiach. Cały świat tańczył Macarenę. Dzisiaj można poznać ludzi w średnim wieku, jak im się zagra kawałek Macareny, to im się uruchamia pamięć mięśniowa. Za 4 minuty 7, a teraz zmieniamy szybko temat. Co tam u Trumpa?
1: No, prezydent USA ma powody do radości, ma, bo kolejny obiekt został nazwany jego imieniem.
0: Dlaczego nie?
1: To co to takiego? Co to za obiekt? No, posłuchajcie wiadomości o 7:00. Zapraszam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Piątek, 15 maja, na zegarach punktualnie 7, czas na tylko te sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Nie przybliża nas to do pokoju, mówi prezydent Ukrainy po ostatnim zmasowanym ataku Rosjan. Noc muzeów w ten weekend w Krakowie, atrakcje już dziś. Kolejny obiekt nazwany imieniem Trumpa, tym razem lotnisko. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają do pokoju. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
1: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Noc muzeów w polskich miastach odbędzie się w ten weekend, a w Krakowie już dziś odbędzie się pod hasłem Muzea Łączą.
4: Tak naprawdę w tej nocy muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej Nocy Muzeów.
1: Mówi dyrektor Muzeum na Wawelu Andrzej Betlej. W akcji bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorana Kirstea. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Casper Ruud i Luciano Darderi, w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Awaria torowiska na ulicy Płaskiego we Wrocławiu okazała się poważniejsza niż początkowo zakładano, ale jeszcze o poranku tramwaje numer 4 i 16 powinny wrócić na swoje trasy. Na razie w kierunku Oporowa i Tarnogaju kursują objazdami. Spokojnego poranka.

0: we Wrocławiu.
1: Przez cały poranek, przedpołudnie i prawie przez całe popołudnie na Dolnym Śląsku będzie padało. Dopiero po godzinie 17 powinno zrobić się sucho, ale nadal będzie pochmurnie, choć są takie prognozy, które mówią o delikatnych przejaśnieniach. Jest zimno w regionie. O poranku na termometrach od 7 stopni w Wałbrzychu do 10 we Wrocławiu. Wiatr słaby.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej powiemy wam, jak dzisiaj dostać od Beaty Kozidrak radioodbiornik i zdjęcie z autografu.
3: Wow, po siódmej też pobawimy się w Gogle Mogle. Będzie to zabawa radiowa i jednocześnie interaktywna, czyli każdy będzie mógł dołączyć. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy właśnie w piątkowy poranek. Michael Jackson, 5 po siódmej.

0: Quincy Jones, jego Aino Corrida budzą nas w piątkowy poranek, 11 minut po godzinie 7. A czy wiecie i czy pamiętacie, że w ubiegłym tygodniu już dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak. I wow, codziennie po południu ma dla słuchaczy zagadki związane z piosenkami Bajmu, ale też z najfajniejszymi, najbardziej pamiętnymi gadżetami z lat 80. i 90.
1: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złotoprzebojowy radioodbiornik, a także zdjęcie Beaty z autografem. A odbywa się właśnie tak.
2: Zapytam cię, jak brzmi dzisiejsze hasło?
3: Oczywiście chodziło o rano.
2: No pewnie, że chodziło o rano. Gratuluję serdecznie. Przygarniesz zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z limitowanej konkursowej edycji. To już są twoje nagrody.
3: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie.
1: Fajni jesteśmy.
0: Dziękujemy. A jak wygląda to radio, jak wyglądają nagrody, możecie zobaczyć na profilu Radia Złote Przeboje na Instagramie. Zapraszamy. Jeśli chcielibyście o nie zagrać, to dzisiaj po południu polecamy uważnie słuchać. Oczywiście zapraszamy, a teraz będzie występować u nas o poranku Natalia Kukulska. Piątkowy poranek Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: złote przeboje na dzień dobry. Zespół Modern Talking, czyli Thomas Anders i Dieter Bohlen. Anders i Bohlen są jak bracia Gallagher, jak siostry Pawłowicz, jak Kargul i Pawla, krótko mówiąc poróżnieni, a że są już w wieku 60+ i 70+, to już nie pamiętają, o co poszło.
1: Za chwilę natomiast na naszej antenie pojawią się gwiazdy światowego formatu, czyli Depeche Mode, a później także Andrzej Piaseczny. No ale zaprosimy Was także na nasz copiątkowy cykl Gogle Mogle, więc naładujcie swoje telefony.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek, zapraszamy Was do zabawy, do której każdy może dołączyć. Mamy tutaj w studiu szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. Na przykład, dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić, gdy. I teraz, zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje telefon albo inny internet, laptopa i rozgrzewa swoje Google Mogle.
2: No i dzisiaj wylosowało nam się takie coś, życie to. No i teraz każdy z nas po kolei. Słuchacze też wpisujemy w Google życie to.
1: Wpisujemy, no.
2: No i czytamy, co tam nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja pierwsza. Życie to nie teatr.
1: No. Życie, uwaga dalej, życie to bal maskowy.
2: Życie to krótki sen.
3: No, tradycyjnie, życie to nie bajka.
1: W polskiej wersji to nawet brzmi, życie to nie je bajka. A na koniec zostawiliśmy to, co wyskakuje najczęściej. Życie to są chwile. To jest cytat z Konfucjusza.
4: Życie to są chwile, chwile, tak ulotne jak motyle.
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Isabelle Genevieve Marie Angal, znana jako France Gall, niezwykłej urody francuska, która swego czasu wygrała Eurowizję. To ją usłyszeliśmy przed chwilą w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos Eurowizji, to już jutro wielki finał. My kibicujemy oczywiście naszej nadwiślańskiej Alicia Keys.
1: No i oczywiście wygra jutro po raz pierwszy w historii Polski. Radio Złote Przeboje serwuje wam największe przeboje lat 80. i 90. Z 80. Dżem, z 90. Adamski i Seal, taki duet. No i sprawdzimy także, jak o tej porze jedzie się do pracy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Tomasz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Na drodze wojewódzkiej między Oławą a Jelczem Laskowicami wciąż są wahadła, ale szykuje się nowa, tymczasowa organizacja ruchu z powodu remontu tej drogi. Według planów mamy jeździć w jednym kierunku z Jelcza Laskowic do Oławy, a z Oławy do Jelcza przez Janików i Stanków.
8: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj o poranku puszczamy wodze fantazji, bo jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. No i o te znaki właśnie pytamy, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami. 2-2, 4-4, 3-0.
2: Gdybym ja wygrał jakąś dużą kwotę, takim znakiem by było to, że latałbym Air Force One.
3: Byłoby po tym wiadomo, żebym z trzech odbiorników bym słuchała Radio Złote Przeboje.
4: A jak ja bym wygrał hajsik i bym był bogaty, to bym sobie kupił taki samochód, co miałby swojego kierowcę.
5: Jak wygram na loterii, to dla niepoznaki wezmę kredyt.
6: Kupiłbym kilogram czereśni i nie połykał pestek.
7: Nie, no to już fanaberia. To jeszcze mamy maila, uwaga.
8: Jak wygram na loterii, to wyślę znajomym screeny z zakupów w sklepie internetowym, gdzie produkty będą posortowane od najdroższych. Pozdrawiam, a to, Jarek.
7: A to złośnik ten Jarek. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami. 2-2, 4-4, 3-0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą na bogato kawę naszego porannego programu. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Przyjemnie, przyjemnie zaczyna się piątek przy takich dźwiękach jak ten Whitney Houston, How Will I Know w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Jak się okazuje, noc muzeów i finał Eurowizji to są nie jedyne atrakcje, jakie nam się rzekują na ten weekend, niestety.
1: Nie, bo niż genueński nadciąga nad Polskę. No i w ten weekend możliwe są nawet podtopienia.
0: Nawet.
1: Posłuchajcie ku przestrodze najbliższych wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, a na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 8 zaprasza już teraz Iwona Barańska.
18: Niż genueński nadciąga nad Polskę, w weekend możliwe podtopienia. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany po aferze z koncertem techno. Materiał, który pozyskuje wodę z powietrza. Nowa technologia z USA. W weekend możliwe będą lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy, a to miesięczna norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
19: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
18: Po weekendzie w całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu, więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany. Decyzję podjęła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy w sprawie koncertu muzyki techno, który zorganizowano w miniony weekend na dziedzińcu pałacu. Postępowanie prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała negatywną opinię o organizacji koncertu. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o ponad połowę, a liczba dni na zwolnieniu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
20: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
18: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Naukowcy z amerykańskiego University of Iowa opracowali materiał, który potrafi wyciągać wodę prosto z powietrza. Wystarczy światło słoneczne, by specjalna struktura tworzyła mikroskopijne przestrzenie wychwytujące i magazynujące cząsteczki wody. Badacze liczą, że technologia pomoże regionom dotkniętym suszą i niedoborem wody. Według ONZ do połowy wieku problem ten może dotknąć nawet 5 miliardów ludzi.
0: Radio Złote Przeboje.
10: Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
1: W poniedziałek rusza remont ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu. Na odcinku między Podwalem a ulicą Oławską oraz między Teatralną a Podwalem. Ale największe roboty będą prowadzone nocami, tak żeby nie utrudniać za bardzo ruchu w centrum miasta.

0: we Wrocławiu.
1: Weekend na Dolnym Śląsku zapowiada się całkiem ciepły, niestety pochmurny, a na południu regionu w sobotnie popołudnie może przelotnie popadać, ale w prognozach są też przejaśnienia. Na termometrach okolice 15 stopni, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Ten ostatni dzień weekendu będzie pochmurny, ale tym razem bez deszczu.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Za te znaki po ósmej wyślemy wam złotą na bogato kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku.
2: No i po ósmej też temat piątkowy, czyli urwany film. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Słodkiego, miłego życia już teraz życzy nam grupa Kombi. 4 minuty po ósmej.

0: 11 minut po 8 słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a teraz coś, czego nie polecamy, odradzamy, ostrzegamy, ale też coś, co jednocześnie jest ludzkie, a nic, co ludzkie nie jest nam obce, zwłaszcza w piątek.
1: Zaniki pamięci po alkoholu. Zwane palimpsestami, czyli tak zwany urwany film, są wywoływane przez toksyczne działanie alkoholu na mózg, w szczególności przez blokowanie transferu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej w hipokampie.
2: Dziękujemy za tę szczegółową definicję. Proszę. Także pamiętaj, wszystko co robisz po alkoholu, to nie jesteś ty. To jest AI, czyli alkoholowa inteligencja. A teraz miłego wieczoru życzymy. A teraz będzie koktajl muzyczny niczym martini z oliwką. On strzośnięty, ona niezmieszana. Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątkowy poranek. 12 po 8.

0: Słownik języka polskiego donosi, iż farmer to osoba prowadząca gospodarstwo rolne. Pani Milen Farmer wprawdzie gospodarstwa nie prowadzi, ale po przeprowadzce z Kanady do Francji zamieszkała właśnie na wsi. No cóż za przypadek. De Zoszonte, zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wam mówimy w piątkowy poranek. My już gumiaki mamy na nogach, już się szykujemy, żeby biec w stronę weekendu. Zaraz wam zagramy The Bangles i New Order, a potem komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej. No a dzisiaj chwalimy się milionami, których nie mamy. Posłuchajcie koniecznie.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.

0: wolny temat. Dzwońcie.
1: Jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki pytaliśmy dzisiaj rano. Czas na podsumowanie. Na poranek @złotoprzeboje.pl słuchacz Marcin napisał: jak wygram, to jednorazowej maszynki do golenia będę używał tylko raz.
2: Jeszcze jeden fajny mail. Gdybym wygrał milion, pojechałbym na wakacje nad polskie morze. Jako że nie jestem milionerem, to muszę zadowolić się Tajlandią.
1: Trudno.
2: Napisał te prawda, również prawda. Słuchacz o imieniu Marcin.
3: Gdybym wygrał na loterii, to stać by mnie było na najbardziej wypasionego golfa stopowego.
4: Jak wygram miliony, nikomu nic nie powiem. A po co mają wiedzieć, że wygrałem? Żyć mi nie dadzą.
5: Gdybym ja wygrała milion, to znaczy po tym, żebym nie miała przerwy między zębami jak Karolak, tylko bym sobie zrobiła implanty.
1: No i właśnie za ten ostatni głos implementujemy, a nawet implantujemy złotą kawę naszego poranka. Dziękujemy pięknie za wszystkie telefony. No a w poniedziałek wrócimy z nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Anna Pernilla Kurlelsen de Domo Torndal Primo Voto Bachmann. Tak, jak? serio, tak brzmi pełne nazwisko Meisz, tej szwedzkiej wokalistki.
1: Możesz powtórzyć?
0: Anna Pernilla, nie, generalnie w porannych audycjach jest mało czasu na wszystko, dlatego Meja się zlitowała nad prezenterami i przyjęła właśnie krótki przydomek Meja.
1: A za chwilę u nas artystka, która sceniczną przygodę zaczynała jako chórzystka Leonarda Cohena, ale zaśpiewał nas solowo Laura Branigan, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Wrocław rusza z kolejną edycją programu szybkich remontów dróg. Tym razem do naprawy będzie 16 odcinków o łącznej długości 14 km. Nowego asfaltu doczekają się m.in. ulice Szybowcowa, Wiśniowa, Klecińska, Gajowicka czy Halera. Roboty ruszą w trakcie wakacji.
6: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Kocham wolność, tak chłopcy z Placu Broni w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. No mamy czas różnych egzaminów, 8 klasy, maturzyści, tak. No generalnie młodzi ludzie walczą o przyszłość, ale tylko u nas prawdziwa recepta na życiowy sukces.
1: Naukowcy ze słynnego Harvardu badali to przez 75 lat, no, i odkryli, co sprawia, że człowiek odnosi w dorosłym życiu sukces. Nie prestiżowe szkoły i mnóstwo zajęć dodatkowych, nie. Sukces dają codzienne obowiązki domowe wykonywane od wczesnej młodości. Uczą one samodzielności i regularności.
2: Czyli zapamiętajmy, od maleńkości sprzątanie pokoju, odkurzanie mieszkania, wynoszenie śmieci, a potem spadek po dziadkach i jakoś to i sukces murowany. Charles i Eddie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Would I Lie to You? Teraz tak wam zagramy. Piątek już obudzony, uśmiechamy się do siebie, myślimy o weekendzie za 8-9.

0: najważniejsze przeboje lat 80. i 90. Na takie zawsze możecie liczyć o poranku w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty 9. Teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Przeczytaliście poradnik bezpieczeństwa, który pocztą przyszedł do Was do domu?
0: No prawie.
1: Tak tylko pytam, bo właśnie powstaje poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Więcej o tym opowiem już za moment w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
12: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
13: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, na zegarach punktualnie 9, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Ministerstwo Edukacji kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Noc muzeów w Polsce. Kancelaria premiera też będzie można zwiedzić. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W pierwotnej ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Teraz rząd twierdzi, że ma plan finansowania tych służb. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie.
14: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić. A jeśli się z niej wycofa?
16: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
14: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
17: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
14: Zaprosił w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera, ale w ten weekend swoje drzwi otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja już dzisiaj.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
12: Sport w 3. 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipy pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Pogoda.
14: Pochmurno dzisiaj z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum, po południe i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 16 w Bydgoszczy, 20 w Warszawie, do 21 w Rzeszowie. Weekend chłodny i z niewielką ilością słońca.
12: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: 29 maja dwaj królowie życia, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
19: A my mamy dla Was zaproszenia na Torwar. Jeśli chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, Skywalkera i ONA, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Bilety, ekskluzji będziemy mieć dla Was za niecałe pół godziny. A teraz u nas pani Desiree Less w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 5 po 9.

0: przyszłym roku Seweryn Krajewski będzie świętować 80. urodziny. Obecnie, jeśli jesteście ciekawi, to można pana Seweryna spotkać głównie, jak spędza czas, w hawajskiej koszuli nad basenem z ukulele w dłoni. Krótko mówiąc, wesołe jest życie Seweryna. A my zagraliśmy czerwone gitary przed momentem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 9.
1: Tylko pozazdrościć. No to teraz czas na artystę, który głównie kojarzony jest z reggae, ale jego największy przebój jednak brzmi mocno popowo. Singiel ten dotarł do szczytu list przebojów w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Japonii, no w Polsce zresztą też. Maxi Priest, Close to You, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 11 po 9.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2200.

0: 50 wspólnych lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. No i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. No i zagrają kawałki Kombi, ale także Skywalkera oraz ONA.
1: Będzie się działo. Będą goście specjalni, między innymi Michał Szpak. No i żeby wygrać bilety, wystarczyło napisać na złoteprzeboje.pl maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się królowie życia.
0: Takie krótkie wypracowanie napisała między innymi słuchaczka Ola. Aleksandra, dzień dobry, cześć.
2: Witam serdecznie.
0: No to powiesz nam, jakie wypracowanie napisałaś?
2: Wypracowanie? Nie, to chyba nie było wypracowanie. Chodziło o to, że luksusem jest, jeżeli jakby nie mamy drugiej opcji. No. Chodzi o to, że luksusem jest nie mieć planu B.
1: No właśnie, bo my mamy dla ciebie plan A, a plan A jest taki, że wręczamy ci podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Wspaniale, super, dziękuję.
1: Bierzesz telefon i od razu zapisujesz sobie 29 dzień maja, warszawski Torwar, tam się spotykamy i tam będziemy wspólnie imprezować przy tych wielkich przebojach.
2: Oczywiście, będę na pewno. Dzięki serdeczne.
0: No ściskamy. Tego koncertu życzymy. No a kolejne bilety na koncert Królowie Życia tylko w Radiu Złote Przeboje do zdobycia po weekendzie. Zaglądajcie na złoteprzeboje.pl. A już teraz u nas Enrique Iglesias. Dokładnie 30 minut przed 10. Escucha el ritmo.

0: są pewne. Podatki oraz śmierć. Podatki musisz płacić sam, podobnie jak wybrać zakład pogrzebowy. Styx to 30-letnia tradycja oraz kompleksowa organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych. Styx to wsparcie na każdym etapie i dbałość o najmniejszy detal. Styx to ceremonia w stylu tradycyjnym lub nowoczesnym, bo czasy się zmieniają. Zakłady pogrzebowe Styx. www.styx.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Reklama.

0: Danita Tikaram, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No i kończymy powoli ten piątkowy poranek. Pięknie wam za niego dziękujemy.
1: Fajnie się weekend zapowiada, noc muzeów, jeszcze finał Eurowizji w Wiedniu. Conchita Wurst już czochra swój zarost z ekscytacji. Co to się będzie działo? My też zresztą. Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, dziękujemy. Dzień dobry, humorze, witam was. Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ja nie mogę poczochrać zarostu, ale jak patrzę na Piotra Jachima, to on
3: może zdecydować. Poczochrać mój.
2: Dziękuję. Albo tutaj. My, Iwonka, nie będziemy dzisiaj tego robić, natomiast zapraszam na przedpołudnie z radiem.

0: klasykiem rozpoczęliśmy niemal to przedpołudnie dzisiejsze. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
11: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Wrocławia.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. We Wrocławiu ruszyła nowa edycja programu, który ma pomóc dzieciom w walce z nadwagą i otyłością. To indywidualne konsultacje ze specjalistami, warsztaty edukacyjno-żywieniowe i regularne zajęcia ruchowe. Zapisać się można przez pielęgniarkę szkolną lub w Centrum Zdrowia przy ulicy Podróżniczej. Piłkarze Śląska Wrocław szykują formę na niedzielny mecz z Polonią Bytom, ale już teraz mają powody do radości, bo Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN utrzymała w mocy przyznany walkover za nierozegrany mecz z Wisłą Kraków. Ze stadionu do muzeum 110 wrocławskich placówek przygotowało ponad 150 wydarzeń specjalnych na tegoroczną Noc Muzeów. Także dla czekających w kolejkach, tłumaczy Aleksandra Mańczyńska z Muzeum Miejskiego.
14: Każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać. Staramy się przygotować dodatkowe atrakcje.
13: Wstęp do wszystkich muzeów i na wydarzenia będzie bezpłatny. A za godzinę powiem o remoncie drogi w centrum Wrocławia.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
13: Zimna Zośka, w tym roku w naszym mieście jest również deszczowa. Gęste chmury zostaną z nami do końca dnia, a deszcz może popadać do wieczora i momentami będzie naprawdę intensywny. A propos zimnej Zośki, ta temperatura też nie jest zbyt wysoka, teraz około 10 stopni, a maksymalnie będzie 14, około godziny 17.
12: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
15: I znowu mamy piątkowe przedpołudnie znowu, bo mnie się tak przynajmniej wydaje, że czas bardzo szybko płynie i to zeszłotygodniowe piątkowe przedpołudnie było dosłownie przedwczoraj. Nie, to już było tydzień temu. 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, dzień dobry.

0: Blondie w Radiu Złote Przeboje 13 minut po godzinie 10, piątkowe przedpołudnie. Warto się nieco już rozluźnić, prawda? Dlatego proponuję, żeby dzisiaj w naszym cyklu robota nie zając, więc można odetchnąć i na przykład zadzwonić do Radia Złote Przeboje, podzielić się absurdalnymi sytuacjami z życia, które nas spotkały. Czasem takie najśmieszniejsze rzeczy zdarzają się znienacka, są lepsze niż wymyślny scenariusz filmowy albo książka. Ten telefon, tę opowieść od słuchaczki trzymałam właśnie na taki dzień jak dziś specjalnie. Nie posłuchajcie.
1: Pewnego razu chcieliśmy zmienić drzwi wejściowe do mieszkania na innej ścianie, żeby się znalazły. No i zarządca na nasze podanie odpisał w ten sposób, że zgadza się na zrobienie drzwi na drugiej ścianie po uprzednim zamurowaniu istniejących. Pozdrawiam wszystkich.
0: Czy nie jest to wspaniała historia? Bardzo za nią dziękuję. 2244 i 3 zera. Macie cudowne, absurdalne zdarzenia w swoim życiu? Za najciekawsze tuż po 12:00 oddam nasz fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 zera.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
8: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą Cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może Cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
11: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Reklama.

Przed nami w radiu Złote Przeboje Tina Królowa. Była pierwszą artystką, która zgromadziła 180 tysięcy widzów na jednym koncercie. To było Rio de Janeiro w 1988 roku. Po przejściu na emeryturę Tina zamieszkała w Szwajcarii. Tam wiodła spokojne życie u boku męża i była pasjonatką medytacji i jogi. Pomogło jej to odnaleźć wewnętrzny spokój po trudnych latach w showbiznesie. Niewielu wie, że Tina Turner była również pisarką. W autobiografii Ja, Tina opisała swoje burzliwe życie, a późniejsze jej książki, takie jak Szczęście staje się tobą, skupiały się z kolei na duchowości i pozytywnym myśleniu. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You przed nami, a ja czekam na wasze telefony 224430 co do absurdalnych sytuacji, które zdarzyły się wam w życiu, robota nie zając, więc na chwilkę można się oderwać i zadzwonić do Radia Złote Przeboje.

0: modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: A my będąc w pracy, bo w większości pewnie jesteśmy teraz w pracy, dzielimy się swoimi absurdalnymi i świetnymi historiami, które zapamiętaliśmy ze swojego życia. Witam.
2: Witam, tutaj Agata. Sytuacja ta zaistniała w latach 90. Było szaro na dworze. Wsiadałam do mojego czerwonego maluszka. Miałam problemy z otwarciem, ale tam zawsze były problemy. Wsiadłam, włożyłam kluczyk do stacyjki, no niestety maluszek nie chciał odpalić. No się trochę zdenerwowałam, wiadomo, nikt nie chciał się wtedy spóźniać do pracy, ale rozglądam się po samochodzie i coś mi nie pasuje. Wysiadam z samochodu, obok przy drugim maluszku czerwonym stoi sąsiad i próbuje go otworzyć. Jak się okazało, w dwójkę pomyliliśmy swoje samochody. Grzecznie żeśmy się wymienili ze śmiechem i udało się zdążyć do pracy.
1: No tak, cudowne lata 80. i 90., kiedy to maluchy królowały na naszych drogach i dostarczały nam przeróżnych wspaniałych historii. Bardzo dziękuję za tę absurdalną sytuację. Jej opis 22, 4 czwórki i 30. Można też pisać robotamałpa.złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą historię oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa.
0: Robota nie zając.

0: Halo w Radiu, Złote Przeboje, za 4 minuty będzie godzina 11. No to w związku z tym, że zbliżamy się do pełnej godziny, zapraszamy Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. W Radiu Złote Przeboje sprawdzimy sobie też prognozę pogody i wracamy potem do największych przebojów lat 80. i 90. i naszych rozmów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Wrocławia.
12: Dawid Filipowski, zapraszam. Po weekendzie ruszy remont ulicy Piotra Skargi w centrum Wrocławia. Między Podwalem a Placem Dominikańskim oraz pomiędzy ulicą Teatralną a Podwalem. Jezdnia będzie zamykana na czas robót tylko wieczorami i w nocy. Tymczasem Wrocław szuka firmy, która przebuduje ulicę Ruską na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Ma tam powstać wygodna strefa dla pieszych, bez samochodów, z dużą ilością zieleni. A przy ulicy Psiebudy pojawi się nowe miejsce spotkań i odpoczynku. Odświętnie ubrani motocykliści przejadą ulicami Wrocławia w niedzielę w ramach akcji wspierającej męską profilaktykę zdrowotną, mówi Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn.
13: Około 11.30 w asyście policji cała parada, ta licząca nawet do 250 osób, wyruszy ulicami Wrocławia.
12: Finisz na Wyspie Słodowej, gdzie do godziny 15 będzie można spotkać specjalistów, przebadać się i skorzystać z usług barberów. A za godzinę będzie o współpracy wrocławskich wodociągów i strażaków.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
12: Mimo deszczowej aury jest szansa na delikatne przejaśnienia dziś w mieście, ale dopiero w okolicach godziny 18-19 i to na chwilę delikatnie. Słońce wyjrzy zza tych deszczowych chmur. Wcześniej może popadać przelotnie, a nawet intensywnie. Dziś na termometrach maksymalnie do około 14 stopni o godzinie 17.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
14: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego. Przed nami się rozpościera prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy mocno, energetycznie, żeby ewentualnie niskie ciśnienie nie wpływało na nasz poziom energii aż tak bardzo. No więc będzie to Bon Jovi i Living on a Prayer. Zapraszamy.

duet Jezu właśnie kończą śpiewać i grać w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego duet Jezu rozpadł się tak szybko, bo właściwie już zaledwie po 2 latach i nagraniu tylko 2 albumów? Vince Clarke przyznał, że nie było między nim a Alison Moje zbyt silnej więzi, żadnej przyjaźni. Zaskakujące, prawda? Kiedy zaczęli ze sobą pracować, praktycznie się nie znali, ale od razu wyszedł im przebój, więc firma płytowa dołożyła starań, żeby duet kontynuował działalność, żeby nagrywał płyty. Tym pierwszym utworem, jaki wspólnie nagrali, to była słynna piosenka Only You, którą Vince Clarke uważa za jedną z najlepszych kompozycji, jakie kiedykolwiek stworzył, a stworzył ją jeszcze w czasach, gdy był członkiem zespołu Depeche Mode, ale nagrał dopiero z Alison Moje, uznając, że to soulowy głos Alison najlepiej pasuje do tego utworu. Przed chwilką Jezu, a teraz The Course w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po 11.

0: nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nerwowość, robienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.

0: Dziś w piątkowe przedpołudnie nieśpiesznie sobie rozmawiamy, przypominając sobie o przeróżnych, absurdalnych sytuacjach, które nam się w życiu przydarzyły. 2244 30, dzwonicie.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam z serca Polski, czyli z Łodzi. Kupiliśmy z moją narzeczoną akcję jednego z banków i trzeba było zgłosić się do banku, do okienka, żeby potwierdzić. To było 3-4 kartki, a wcześniej wiedziałem, że moja narzeczona na pewno będzie przeglądała, sprawdzała kwoty, więc włożyłem do środka kartkę z napisem: i co się patrzysz, koczkodanie. Zapomniałem o tym i poszedłem do tego banku, do okienka, żeby potwierdzić to. Dałem pani ten pakiet tych 3 czy 4 kartek i pani tak przegląda, patrzy na mnie, patrzy. Ja bym chyba zrobiłem na niej wrażenie, a ona do mnie mówi: no słaby żart.
0: Nie, nie zrobiłeś tego. To jest naprawdę historia, o której trudno zapomnieć. Dobre, naprawdę dobre. 2244 30. Autorowi najciekawszej historii oddam nasz kubek porcelanowy Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy jeszcze do 12.
2: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości

0: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Wczoraj, we czwartek o 12.30, Beata Kozidrak opowiadała o tym, jak klimatycznie zrobiło się, gdy usłyszała muzykę do późniejszego swojego przeboju Noc po ciężkim dniu. Jak wyobrażała sobie zadymiony klub z Liverpoolu, małą scenę, zespół The Beatles. Świetnie słucha się tych wspomnień. Dzisiaj kolejna historia, bo codziennie o 12.30 w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak. Dzisiaj w czasie rozmowy z Piotrem Jaworskim znowu ma opowiedzieć o jednym z przebojów Więcej niż wiemy, inaczej. Ciekawostki, nieznane historie właśnie w Radiu Złote Przeboje w naszym cyklu. Mamy też konkurs związany z tymi wspaniałymi latami, specjalnie dla Was, a to dzisiaj troszkę później. Na razie czekamy na to spotkanie o 12.30 razem.

0: Muzyka Boba Marleya zawsze zapewnia nam taki zdrowy flow i kiwanie się w rytmie fantastycznego reggae. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Wrocławia.
8: Dawid Filipowski, zapraszam. Piotr Sebastian Kozdrowicki odchodzi ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego. Sam wnioskował o rezygnację z tej funkcji. Kozdrowicki był wicewojewodą od stycznia 2024 roku. Nadzorował obszary związane z edukacją, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnością i cyfryzacją. A we Wrocławiu zacieśnia się współpraca między wodociągami a strażakami. Ci drudzy dołączyli do grona ambasadorów kampanii Pij Kranówkę. MPWiK z kolei przekazała strażakom maskotki, które będą mogli wręczać dzieciom poszkodowanym w pożarach i wypadkach, by mogły poczuć się bezpieczniej w kontakcie ze służbami. Na koniec noc muzeów. Jutro we Wrocławiu będzie można odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne, opowiada Jarosław Perduta z Urzędu Miejskiego.
9: Będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru w Kotłowni Wschodniej w Tropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii.
8: We wrocławską noc muzeów zaangażowała się rekordowa liczba 110 instytucji.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
8: Dzisiejsza pogoda w mieście nie zachęca do planowania weekendu na świeżym powietrzu. Może Was zaskoczę, może nie. W weekend pogoda w mieście nie będzie aż taka zła. W sobotę pochmurnie, w niedzielę jest szansa na rozpogodzenia. Na termometrach w sobotę około 14 stopni. W niedzielę odrobinę cieplej, bo do 16. Nocami 7 stopni, a więc zimno.
7: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
6: Już mamy popołudnie piątkowe. Jakże miło! Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie i przypominam, robota nie zając, więc można oczywiście w czasie pracy podsłuchiwać i dzwonić do Radia Złote Przeboje. W tej godzinie również o 12.30.
10: Radio Złote Przeboje!
6: Spotkanie z Beatą Kozidrak, która opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a już za kilka minut, jeszcze wcześniej, niż nasze spotkanie z Beatą Kozidrak, podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: Dzwoniliście dzisiaj z różnymi absurdalnymi sytuacjami, które nam się w życiu przydarzają. Posłuchajmy jeszcze.
2: W latach 90. studiowałam i żeby uzyskać kredyt studencki, ważne było kryterium dochodowe. Poproszono mnie więc o przyniesienie zaświadczenia z uczelni, że nie pobieram stypendiów. Problem polegał na tym, że studiowałam wieczorowo i zgodnie ze statutem uczelni takie stypendium na studiach wieczorowych nie przysługiwało. Pani, która rozpatrywała wniosek o mój kredyt, powiedziała, że mam przynieść zaświadczenie. Uczelnia odmówiła wydania zaświadczenia, bo nie ma możliwości, żebym dostała stypendium. To pani rozpatrująca wniosek o kredyt studencki poprosiła o wystawienie zaświadczenia, że nie wystawi się zaświadczeń. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, ja mam taką historię. W latach 70. jak się przychodziło na drugą, trzecią godzinę, torby kładło się pod klasą i szło się na boisko, żeby nie hałasować, nie przeszkadzać. No i był dzwonek na lekcję i nasze zdziwienie było ogromne, bo przychodząc pod klasę zauważyliśmy, że naszych toreb nie ma teczek. Wchodzimy do klasy, okazało się, że teczki były w klasie złożone w rogu. No, nie pozwoliła nam ich wziąć. Kolega stwierdził, że jak nie może tego wziąć, przecież to jest jego torba i ją zabrał. Skutkowało to tym, że pani wpisała mu wtedy w dzienniczku uwagę następującej treści. Uczeń bezczelnie ukradł swoją torbę.
1: Piękne. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystkie telefony. Dzisiaj dla słuchaczki, która opowiedziała, jak chciała zrobić nowe drzwi w innej ścianie domu i zarządca pozwolił te drzwi rzeczywiście tam zrobić pod warunkiem, że najpierw zamuruje te drzwi, które już do domu istniały. To jest piękna historia, zasługuje na wyróżnienie zdecydowanie naszym kubkiem Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Ściskam Was mocno, a już za kilka minut rozmowa z Beatą Kozidrak w naszym cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie.
0: Robota nie zając.
4: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
5: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: W każdą niedzielę po 8:00.
5: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Wiosna. Ikea? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
18: Reklama.

0: nasze codzienne spotkanie z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy, o czym opowie dziś.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Królowa majowa. A skoro jest maj, Beata Kozidrak w maju urodzona, zodiakalny byk, no wszystko się zgadza. Jest z nami, jest z nami, ja się do tego za bardzo nie wtrącam, Beata tu w roli prowadzącej,
3: to już
2: złote przeboje. No i płyną historie, opowieści o piosenkach, a tych złotych przebojów jest tyle, że naprawdę ciężko wybrać. Stanęło dzisiaj na piosence.
3: I mogłabym być taką królową i maj, czerwiec, lipiec,
2: sierpień. Tak, cały rok, absolutnie, absolutnie. No stanęło na piosence o tobie. Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe, to, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja Joska już nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens, oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
17: E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Chylu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Nawrot długołęka. Nawrot.renault.pl.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
22: Morlinson. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
23: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
24: To nie może być przypadek.
25: Nie, to Kaufland Card Extra.
26: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Criminal, rok 1987, za 15 minut będzie godzina 13, Radio Złote Przeboje, ale Michael Jackson był nie tylko nieprzeciętnym artystą, ale i człowiekiem, który potrafił odnosić sukcesy w biznesie muzycznym. W połowie lat 80. kupił za 47 milionów dolarów prawa do 250 piosenek Johna Lennona i Paula McCartneya i 10 lat później część tego katalogu sprzedał wielkiej firmie, inkasując 95 milionów dolarów. No, więc biznesmen pierwszej klasy. Z piosenkami Beatlesów łączyły go nie tylko finanse, bo jego ulubionym coverem czwórki z Liverpoolu była kompozycja Come Together, którą zresztą zaśpiewał na płycie History, Past, Present and Future.

0: Dolce Vita, rok 1983, wtedy to była świeżutka piosenka, wielki hit, a teraz Złoty Przebój po prostu. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: Piątkowe popołudnie zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
4: Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Paliwa będą tańsze w weekend do poniedziałku. Uwaga na burze, są alerty dla większości regionów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Na początek Sejm posłowie wybrali 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Do głosowania doszło mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia. Na jego mocy posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS-u do momentu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia. Koalicja rządząca uważa, że zabezpieczenie zostało wydane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego na zamówienie PiS-u i nie zamierza się do niego stosować. Po głosowaniu w Sejmie dużo emocji.
5: Posłowie nie mają prawa wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo obowiązuje zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego.
6: Wybieramy nowych przedstawicieli sędziów w KRS-ie zgodnie z obowiązującą ustawą.
4: Mówili Michał Woś z PiS-u i Sławomir Ćwik z Klubu Centrum. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi od 1 lipca. To reaktywacja zlikwidowanej ponad 20 lat temu Łódzkiej Akademii. Będzie taniej w weekend i w poniedziałek. Ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. Złotych i 37 groszy, benzyny 98 nie więcej niż 6,93, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 82 grosze. Dwoje 18-latków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku zatrzymała ich policja w Gliwicach. Pobity 18-latek spotkał się z kolegą i koleżanką w lesie. Zwabili go pod pretekstem wręczenia mu prezentu urodzinowego. Na miejscu był bity i poniżany. Sprawcy zarejestrowali całe zajście telefonem i grozili, że je upublicznią. Zatrzymana dwójka usłyszała zarzut rozboju, może im grozić do 15 lat więzienia. Epidemia wirusa Ebola wraca do Demokratycznej Republiki Konga. Agencja Zdrowia Publicznego Unii Afrykańskiej oficjalnie poinformowała o wybuchu epidemii. Zmarło 65 zakażonych osób, a przypadków zakażeń gorączką krwotoczną jest ponad 240. IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Dotyczy to kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, a także świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla Małopolski alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pociąg różowej zupy ma zachęcać turystów do odwiedzenia Wilna. Kursuje od dziś na trasie Mockawa-Wilno. A różowa zupa to litewski chłodnik. Pociąg kursuje w związku z Wileńskim Festiwalem Chłodnika, który potrwa do końca maja.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
7: Pogoda.
9: Dzisiaj w całej centralnej Polsce możliwe są burze, a przelotne opady deszczu możliwe wszędzie oprócz północno-wschodniej Polski. Najcieplej 21 stopni w Rzeszowie, w Lublinie, Białymstoku i Warszawie, w Poznaniu i Wrocławiu 15-16 stopni, a najchłodniej 11 w Koszalinie.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: 13:02, Gosia Kościelniak, zapraszam. Ja już tak odbieram telefony z pytaniem, a kiedy konkurs? Zaczniemy dzisiaj konkurs z panią Beatą Kozidrak. No zaczniemy, ale nie mogę powiedzieć kiedy. Ważne, że niedługo. W każdym razie, więc zostańcie przy Radiu Złote Przeboje, teraz Mr. Zub.

Tak sobie myślę, że to jest bardzo dobra pora, żeby wczesnym piątkowym popołudniem rozpocząć naszą zabawę, nasz konkurs, w który zamieszana jest również nasza koleżanka redakcyjna, gwiazda Beata Kozidrak. Więc mamy dla Was kolejną zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. Dzwonicie do Radia Złote Przeboje z odpowiedzią. Czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Ten zestaw na Instagramie możecie zobaczyć. Czekamy na Wasze telefony do 17 i jak co dzień o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Czy jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Widzę, że tak, więc podpowiadam. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków. Będzie jeszcze druga i trzecia podpowiedź, ale może już ktoś zgadnie? 2244430. Dodajcie do odpowiedzi również to, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy tę z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2244430. Rozwiązaniem zagadki dzisiaj jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków.

0: i portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: 4,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.

Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. Jest prawie 13.30. Przed nami wielki przebój, a ciekawostką jest fakt, że ta piosenka nie od razu stała się właśnie przebojem. Najpierw wydana w 1989 roku w październiku jako drugi singiel z albumu, osiągnęła umiarkowany sukces, docierając do 55. miejsca na brytyjskich listach przebojów. I dopiero po ponownym wydaniu w 1990 roku singiel zyskał na popularności i zdobył w końcu upragnione przez Eltona Johna pierwsze miejsce. Sacrifice w Radiu Złote Przyboje.

0: promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Bardzo lubię mówić tę nazwę. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Dasz, pozwolisz?
1: Bardzo ci proszę. Ja nawet bardzo wolę, żebyś ty to zrobiła, jednak po latach nie nauczyłem się.
0: Myślę, że doskonale to potrafisz, ale ja uwielbiam to mówić. Creedence Clearwater Revival.
1: No to ja może to łatwiejsze mogę?
0: Tak, tytuł?
1: Tak. Have you ever seen...

0: tak cały piątek nieśpiesznie niech toczy się wśród gwiazd lat 80. i 90. i w naszym towarzystwie. Dorota Wardecka już w studiu, czyli wiadomości o 14:00, o czym będziemy mówić.
1: Inflacja przyspieszyła w tamtym miesiącu, takie są dane GUS-u, co najszybciej drożeje. Sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Piątkowe popołudnie z Radiem Złote Przeboje, jest 15 maja. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
16: Inflacja rośnie, sprawdzamy, co drożeje najszybciej. Ranny w wypadku żużlowiec wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Śniegu w ten weekend można się spodziewać w Tatrach. Drogie paliwa zaczynają się rozlewać po całej gospodarce. Inflacja w kwietniu przyspieszyła do 3,2%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Gdzie w cenach najbardziej widać skutki wojny na Bliskim Wschodzie? O tym Wojciech Kowalik.
17: Oczywiście w paliwach, które przez drogą ropę są o 60% droższe niż rok temu i powoli zaczyna się proces przerzucania na nas, konsumentów, wyższych kosztów paliw, ale też surowców i energii, czyli tego, co zdrożało w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Widać 5-6% podwyżki w cenach usług hoteli, restauracji, wizyt lekarskich, usług transportowych, na przykład taksówek czy wycieczek zagranicznych.
16: Młody żużlowiec, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 19-letni Patryk Budniak wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań, mówi rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
16: Młody sportowiec wciąż przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji, Straży Granicznej. Bez ustawy pieniądze z programu mogą pójść tylko na zamówienia związane z armią. Rząd ma jednak sposób, by to ominąć, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
16: Na szczegóły mamy poznać dziś po południu. Coraz trudniejsze warunki panują na tatrzańskich szlakach. Po deszczowym piątku szykuje się weekend ze śniegiem, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
16: Słychać, że już wieje, do tego i w powiecie tatrzańskim, i w niemal całej Polsce obowiązuje już alert pierwszego stopnia przed burzami.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Rzeszów, Białystok, Przemyśl to te miejsca, gdzie dzisiaj najwyższa temperatura do 21 stopni. Sporo burz może pojawić się w całej Polsce. Wszędzie może przelotnie popadać. Tam, gdzie oddycha piekło. Zabierze nas dzisiaj na pasjonującą wycieczkę Piotrek Jaworski. Program rusz się o 14.30, a gdziekolwiek faktycznie będziecie się dzisiaj ruszać, pamiętajcie, to u mnie największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Urszula. Na swój muzyczny jubileusz 45-lecia rusza w trasę koncertową. Start już na początku czerwca, więc dobrze się rozglądajcie i pamiętajcie, Urszula gra wyłącznie świetne koncerty. Trasa potrwa również w przyszłym roku, więc spokojnie na pewno się załapiecie. A ci panowie swój niedawny okrągły jubileusz świętowali specjalnym okolicznościowym porcelanowym serwisem do herbaty. Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Życie zawsze ma swój początek, ale też i koniec. W takich chwilach jest zawsze ktoś godny zaufania. Styk to 30-letnia tradycja oraz kompleksowa organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych. Styk to wsparcie na każdym etapie i dbałość o najmniejszy detal. Styk to ceremonia w stylu tradycyjnym lub nowoczesnym, bo czasy się zmieniają. Zakłady pogrzebowe Styk. www.styks.pl

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.

0: Little Twig i Seven Wonders, siedem cudów, których jak się okazuje wcale daleko szukać nie trzeba. Zresztą co wam będę mówił, posłuchajcie naszego redakcyjnego globtrotera, Piotrek Jaworski.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Łemkowie, zamieszkujący dawniej Beskidniski i okolice, twierdzili, że tutaj oddycha piekło. Na szczęście okazało się, że tylko w kilku miejscach, a w ogóle to nie piekło, tylko naturalna atrakcja turystyczna, a nazywa się Mofeta. Słyszeliście o czymś takim? Nie? To ruszamy na południe, do Muszyny. Tak, to tam, gdzie wydobywa się wody mineralne, ale oprócz nich z ziemi wydobywa się coś jeszcze. Samoczynnie. Jeśli ruszycie z Muszyny na Złockie, najlepiej na dwóch kółkach, no bo to rowerowy szlak wód mineralnych, to traficie na największą w Polsce mofetę. Mofety to chłodne wyziewy wulkaniczne, dziury w ziemi, z których wydobywa się głównie dwutlenek węgla. Mofeta, o której opowiadam, znajduje się w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego, przez co wydostający się z ziemi gaz okraszony jest różnej wielkości bąblami. Bulgotka, zatopione dychawka, tak nazwano miejsca, w których ziemia widowiskowo pozbywa się gazów w towarzystwie rudego błotka, kisielu albo żelu, zupełnie jakby się przejadła. A na koniec muszę ponarzekać, bo w sumie szkoda, że z mofetów leci do atmosfery dwutlenek węgla, a nie na przykład gaz rozweselający. Ale gaz co prawda cieplarniany, za to zjawisko rozweselające.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa.

0: 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, Hala Orion. Bilety na eventim.pl.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu mam dla was zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze konkursowe okolicznościowe radio z limitowanej serii. Trzy podpowiedzi i jedno hasło, które wczoraj odgadła nasza słuchaczka.
1: Jesteście moim wsparciem w pogodę i niepogodę. Nagrodę ekstra, ale jeszcze raz mówię. Fajne, że jesteście, uściski dla całej załogi. Niech wam tak zostanie ten poranny, pozytywny stosunek do życia. Przyda się.
0: Chcecie wygrać? To posłuchajcie drugiej podpowiedzi. Otóż hasło, którego dzisiaj szukamy, ma w nazwie złoto i męskie imię. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Do 17 czekam, uwaga, na dwie odpowiedzi na dwa pytania. O co pytamy i za co lubicie Radio Złote Przeboje? Rozwiązanie zagadki o 17:30. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Niech nam grają przez cały weekend. Krótka przerwa na wiadomości Radia Złote Przeboje o 15.
1: No i mamy kolejne ostrzeżenia przed burzami na dziś, gdzie zagrzmi, a w zasadzie gdzie nie zagrzmi, bo tych regionów jest zdecydowanie mniej. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
1: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 15 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
13: Epidemia hantawirusa nam nie grozi, uspokajają lekarze. Ruszyły dyskusje nad poprawą bezpieczeństwa dla żużlowców. Kolejne regiony z alertem przed burzami. Nie grozi nam epidemia na miarę koronawirusa. Mowa o hantawirusie, którego zakażenia wykryto u pasażerów statku wycieczkowego. Rejs się zakończył, chorzy z objawami są w szpitalu, zakażeni na kwarantannie. W Argentynie ruszają badania gryzoni i służby chcą ustalić, gdzie dokładnie turyści się zarazili. Lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak uspokaja.
14: Tym zakażeniom sprzyjają specyficzne warunki. To musi być jakieś małe pomieszczenia, gdzie przebywają ze sobą dłużej. Jak wiemy, na statkach może dojść do czegoś takiego. Ten rejs trwa nie tak jak na przykład lot samolotem kilka godzin, tylko trwa to kilka dni najczęściej ten rejs.
13: Rocznie w Polsce na hantawirusa choruje nawet kilkadziesiąt osób. Objawy najczęściej przypominają grypę. Młody żużlowiec, który uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu żużlowego w Gnieźnie, został wybudzony ze śpiączki. W tym wypadku ruszyła dyskusja nad zwiększeniem bezpieczeństwa w tym sporcie. Mówi prezes Polskiego Związku Motorowego.
15: Ciekawym rozwiązaniem są poduszki powietrzne, takie kamizelki dla zawodników. Kolejne tematy, chociażby związane z takim montażem siatek, takie siatki wyłapują zawodników.
13: Kamizelki powietrzne są już testowane. Ponad 100 hektarów lasu objął wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, dogaszany przez tydzień. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
16: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć.
17: Najważniejszy jest czas.
16: Tak, jest czas i działania profilaktyczne. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowała przez kilkadziesiąt lat.
13: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta uciekły, a przyczyny pożaru bada prokuratura.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Kolejne regiony z alertem przed burzami. Ostrzeżenie nie obejmuje jedynie Pomorza Zachodniego oraz województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz części Wielkopolski. Reszta kraju z alertem pierwszego stopnia. Europejska Noc Muzeów jutro, a Kraków na nocne zwiedzanie zaprasza dziś. Wśród placówek biorących udział w akcji jest Muzeum na Wawelu.
18: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Lanckorońskich, opowieść o antyku.
13: Mówi profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu. Od przyszłego roku Krakowska Noc Muzeów będzie się odbywać w weekend, tak jak w pozostałych miastach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane we Wrocławiu?
11: Dawid Filipowski, zapraszam. Gastromiasto wraca do Wrocławia. Od maja do września bulwar Dunikowskiego znów będzie pachniał ramenem, grillowanym mięsem, świeżo wypiekanym ciastem, masłem, ziołami, winem czy kawą. Pierwsza odsłona potrwa od dziś do niedzieli. Do Wrocławia wraca też Kryminalne Miasto. W sobotę i niedzielę w hali stulecia poznacie najgłośniejsze sprawy kryminalne, posłuchacie o pracy służb, spotkacie ekspertów z dziedzin kryminologii, kryminalistyki i psychologii. W trakcie konwentu dowiecie się też, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Na koniec znane polskie piosenki w nowych i wyjątkowych aranżacjach w wykonaniu orkiestry, solistów znanych z programów telewizyjnych pod batutą charyzmatycznego dyrygenta. Taki będzie koncert Lubię Wracać Tam w niedzielę we wrocławskim Impart Centrum. Początek o godzinie 19.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
12: Przelotny deszcz w całej Polsce, ale słońce momentami zza chmur będzie się pojawiać. Mimo tego sporo burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. 21 stopni w okolicach Białegostoku i Rzeszowa. Tu dzisiaj najcieplej. 15.30. O tej porze dokładnie, jak zawsze, pojawi się w studiu Marzena Rogalska. Pogadamy dzisiaj o tym, kto odwiedzi ją jutro w samo południe. Uprzedzam, będziecie zaskoczeni. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną na cały piątek.

Bardzo dużo koncertów Various Monks szykuje się w najbliższym czasie w całej Polsce i bardzo dobrze, bo to jest bardzo koncertowa grupa. Jeśli natomiast chodzi o występy na żywo tegoż pana, to Bruce Springsteen, delikatnie mówiąc, zlekceważył republikańskiego gubernatora w czasie występu w swoim rodzinnym mieście. Wczoraj Boss zagrał koncert w Barclays Center na Brooklynie w Nowym Jorku i kiedy ruszył w tłum, na jego drodze pojawił się gubernator New Jersey, który chciał sobie przybić piątkę z artystą, ale Springsteen, mówiąc naprawdę oględnie, nie zareagował.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.

0: Des, Rocky Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje. Taki piękny duet na naszej antenie. Już teraz, ale jutro też fajny duet będzie. Marzena Rogalska, jedna druga tego duetu, który zapowiadamy na jutro.
1: Będzie to duet Marzena Rogalska i Natalia De Barbaro.
0: Fajnie.
1: Tak, Natalia napisała tak nową książkę Przejścia, Którędy do miłości. I wiesz co, no Jurek, no ja taka jestem, że ja o tej miłości mogę rozprawiać, przyglądać się jej, doświadczać, no cały czas. I jedno z moich ulubionych pytań do moich gości to jest, wiesz, no czym dla ciebie jest miłość? Czy ta definicja miłości zmieniała się w ciągu życia moich gości? Jak oni ją pojmują? I czy ona w ogóle jest definiowalna? Pomyśl sobie, Jurasku, jak twoje życie się zmieniło, odkąd znasz Kicię, swoją ukochaną żonę.
0: Diametralnie.
1: Ty masz w ogóle nowe życie.
0: W ogóle nie pamiętam, jakim ja byłem facetem wtedy. W ogóle nie. Ja w ogóle nie znałem siebie jako faceta
1: tamtego. No tak. I wiesz, ta miłość to jest siła napędowa całego świata. To nie chodzi tylko o taką miłość romantyczną. Ja już tę książkę przeczytałam, mój drogi. Mogę ci pożyczyć, gdybyś chciał.
0: To ona jest też dla facetów, ta książka? Bym
1: dla wszystkich. Chociaż oczywiście Natalia jakoś tam dedykuje ją kobietom, zwraca się do kobiet.
0: Proszę jutro posłuchać programu Marzeny Rogalskiej w samopołudnie i niech to się zmienia w dobrą stronę.

0: ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: Z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.

Tłum fanów Kate Bush zgromadzi się znowu w lipcu w kilku miejscach na świecie, m.in. na wybrzeżu Norfolk, żeby odtworzyć teledysk do złotego przeboju Wuthering Heights. Dni wichrowych wzgórz w niedzielę 26 lipca, m.in. w Pavilion, Baystand, w Pier Gardens, w Goldstone. Wydarzenie, które odbywa się w różnych, jak wspomniałem, miejscach na całym świecie, to jest okazja dla fanów, którzy wtedy przebierają się za piosenkarkę, noszą jej charakterystyczny czerwony zwiewny strój i wykonują wszystkie bardzo charakterystyczne wideoklipowe ruchy. Dołącz

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Największe przeboje lat 80. i 90. na horyzoncie oczywiście są przygotowane, ale warto też wiedzieć, czym żyje świat, czym żyje Polska. Wiadomości już za chwilę.
1: Tak jest, na horyzoncie burzowo. W wielu regionach ostrzegaliśmy przed burzami i mamy właśnie informację, że podczas burzy w Tatrach piorun trafił dwie osoby. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
16: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 15 maja, mamy piątek, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
17: Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Dwie osoby rażone piorunem w Tatrach. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść w weekend na Europę, również na Polskę. Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Wstrzymany został ruch pociągów na odcinku Robczyce-Dębica po śmiertelnym potrąceniu osoby na torach przez pociąg relacji Przemyśl-Poznań. Na miejscu wypadku pracują służby. Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać do wieczora. Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Dwie osoby w szpitalu po porażeniu piorunem w rejonie Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie było łącznie pięcioro turystów, ale trojgu z nich nic się nie stało. Piorun uderzył w rejon Giewontu, gdy turyści schodzili ze szczytu w czasie burzy, a warunki w Tatrach są bardzo trudne i tak będzie w weekend.
18: Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
17: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dziś alert przed burzami, w weekend w górach może padać śnieg. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także nad Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się dostać od jutrzejszego poranka aż do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Szymon Kępka.
19: Obiekt o nazwie Fregat waży około 1 tony i szczątki po wejściu w atmosferę mogą spadać także na teren Polski, szczególnie wschodnich rejonów. O prawdopodobieństwie mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.
20: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
19: To, co w tej chwili spada na niską orbitę Ziemi, to górny stopień rakietowy obiektu Fregat. Składa się z segmentów, w których znajdują się paliwo i aparatura sterująca, najczęściej wykonywana z wysoko odpornych stopów metalu. Większość pewnie spłonie w atmosferze, ale pewności, jak ten proces przebiegnie, ostatecznie nie ma.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych otwarto dziś w Bydgoszczy. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalista do spraw jakości w placówce Damian Święczkowski przyznaje, że są dziedziny, w których zapotrzebowanie jest duże.
21: No niewątpliwie onkohematologia, tak? Mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowa naczyniowa, tak, czy nie choroby otyłościowe.
17: W całym kraju takich centrów jest około 30. Telefon stacjonarny można dziś zobaczyć w muzeum. Aparaty telefoniczne z różnych epok, centrale oraz sprzęt telekomunikacyjny będzie do obejrzenia w łącznicy w Lublinie w Noc Muzeów i będzie można cofnąć się do PRL-u.
0: Jako telefonistka pani, o, podnieś mikrotelefon. Sołtys, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ja poproszę z pierwszym sekretarzem.
2: Proszę bardzo, do pana.
0: Nie, to zaraz wykręcała prąd dzwonienia.
17: A łącznica działa w centrum miasta przy Lubelskim Domu Słów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane we Wrocławiu?
22: Dawid Filipowski, zapraszam. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz takich miejsc, które będą dostępne wyłącznie w tym czasie, opowiada Jarosław Perduta z Urzędu Miejskiego.
23: Będzie można zobaczyć wnętrza arcze klasztoru, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, archiwum budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
22: Między instytucjami będą kursowały zabytkowe autobusy i tramwaje. Noc Muzeów już jutro. Teraz coś dla spragnionych sportowych emocji. Jutro na murawę stadionu Tarczyński Arena wyjdą legendy polskiej i brazylijskiej piłki nożnej. W jednym miejscu spotkacie takie gwiazdy jak Roberto Carlos, Julio Cesar, Maicon Adriano, Jacek Krzynówek, Jerzy Dudek, Marcin Wasilewski i Maciej Żurawski.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
16: 21 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu. Białystok i okolice Rzeszowa to dzisiaj najwyższe temperatury. Sporo burz może pojawić się w wielu regionach. W całym kraju będzie przelotnie padać. Weekend przed nami. No to może w końcu uda się wyspać, co? Tymczasem dla tych, którzy nie piją kawy, łykają magnes, a nadal mają kłopot ze snem, będę miał kilka cennych porad o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Dokładnie 10 lat temu latem panowie z Inner Circle rozbujali fanów na przystanku Woodstock. Może kiedyś jeszcze do nas wpadną, kto wie, kto wie. Tymczasem Beyoncé i Jay-Z, których majątek szacuje się na mniej więcej 2 800 000 000 dolarów, być może wkrótce zamieszkają w Bordeaux we Francji. Według doniesień amerykańska para rozważa zakup okazałego zamku z XVI wieku. 10 sypialni, 8 łazienek. Państwo, którzy wybierają sobie to miejsce na swoją przyszłość, wcześniej planowali przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, ale porzucili te plany, bo w Wielkiej Brytanii jest za duże ryzyko powodzi. No jasne.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Fundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
20: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
21: Citroen.

0: Alko i Radio Złote Przeboje. Wspaniałe na cały dzień. Niektórzy podobno lubią sobie przy nas zasypiać. No i bardzo dobrze, a ja właśnie o spaniu będę teraz mówił.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Próbowałeś wszystkiego? Nie pijesz kawy po 16, odkładasz telefon o 18, bierzesz magnes, a sen nie przychodzi. Kiedy człowiek nie śpi przez kilka nocy, wieczorem zaczyna myśleć. Jeśli znowu nie zasnę, no to jak będzie wyglądał mój następny dzień? Będę zmęczony, nie będę miał czasu niczego dokończyć, nie będę mógł się skoncentrować, znowu o czymś zapomnę. I co z tym zrobić? I... No i właśnie, tu jest pies pogrzebany. Wtedy, kiedy się najbardziej nakręcamy, najtrudniej jest zasnąć. Kluczowa rada. Trzeba radzić sobie z bezsennością już w ciągu dnia. Stres jest podsycany również przez powszechne informacje o tym, że trzeba się wysypiać, że sen jest zdrowy, że nie można spać za krótko. 5 godzin snu to za mało. No i właśnie takie dziwne, nierealne czasem oczekiwania dotyczące dokładnego czasu trwania snu uruchamiają spiralę lęku. Jeśli boicie się, że nie będziecie spać i strach uniemożliwia zasypianie, pora się trochę uspokoić i zrelaksować. Nie przejmować się tak bardzo, wypoczywać już w ciągu dnia, a poza tym organizm to jest naprawdę wspaniałe urządzenie, które świetnie radzi sobie z regeneracją. Spokojnie. Dobrze.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a guess.
1: Halo, Kacper?
2: I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu. Morwiny są
7: gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
15: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rima.

0: województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz części Wielkopolski. W Warszawie na trasie S2 utrudnienia między węzłami Puławska a Warszawa lotnisko, zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wiele wspaniałych, śpiewających dam Radia Złote Przeboje. Sisi Catch za nami, a przed nami już w niedzielę kolejny program naszej nowej prowadzącej, Beaty Kozidrak. O 17.30 dzisiaj ostatnia szansa na nagrody od Beaty w tym tygodniu, a za nami już dwie podpowiedzi. Jak sobie radzicie?
1: Poprawną odpowiedzią jest hasło Grand Prix.
2: Ta nagroda prestiżowa to Wiktor.
3: Witam, to Anna z Jeleniej Góry. Czy chodzi o nagrodę Grammy?
4: Taką wspaniałą polską nagrodą na festiwalu po polu jest nasza polska Karolinka.
0: Dziękuję za wszystkie propozycje, dziękuję za wszystkie telefony. Te akurat nie były poprawne, ale to nic nie szkodzi, bo do 17 jeszcze możecie dzwonić. Pora na ostatnią podpowiedź. Beata Kozidrak.
5: To był bardzo wzruszający moment. Dostałam tę nagrodę w 2025 roku i odebrałam z rąk Kasi Nosowskiej.
0: No to 2 2 4 4 3 0. Czekam na dwie odpowiedzi. Uwaga! Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co pyta dzisiaj Beata Kozidrak? Finał zabawy o 17.30, zdjęcie z autografem naszej gwiazdy i specjalne pamiątkowe radio czekają. 2 2 4 4 3 0.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości, a w nich...
1: W nich sprawdzimy, co będzie się działo z cenami paliw w przyszłym tygodniu, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To nie może być przypadek.
10: Nie! To Kaufland Card Extra!
11: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 15 maja w kalendarzach. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa w Lubinie. Kobieta potrącona na A4 w Katowicach próbowała ją przejść pieszo. Lukas Podolski ma kupić górnika Zabrze. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji funkcjonariuszy w województwie wielkopolskim, przekazała policja. Sprawca był poszukiwany od środy, gdy w nocy doszło do strzałów. W jednym z bloków zginęły dwie osoby, trzecia trafiła do szpitala. Policja potwierdziła, że 21-latek to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca. 33-letnia kobieta potrącona przez samochód na autostradzie A4 w Katowicach, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód, który potrącił kobietę, próbował gwałtownie hamować, a w niego z kolei uderzył inny pojazd. Policja będzie prowadzić postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umorzono postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki z Kielna na Kaszubach. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2025 roku. Podczas lekcji w 7 klasie nauczycielka wyrzuciła wtedy do kosza na śmieci element halloweenowego przebrania w kształcie krzyża, użyty wcześniej podczas zabawy przez jedną z uczennic. Miesiąc później dyrektor placówki zdecydował o zawieszeniu kobiety w pełnieniu obowiązków. Nauczycielka tłumaczyła, że była to plastikowa zabawka, a nie element kultu religijnego.
15: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Po weekendzie znów może być drożej. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Tańszy może być za to autogaz, podaje e-petrol.pl. A ceny paliw według prognoz mają wynosić 6,40 za litr 95, 6,99 za benzynę 98, za olej napędowy 6,90, a gaz ma kosztować w przyszłym tygodniu 3,65 zł za litr. Lukas Podolski ma kupić górnika Zabrze. Miejscy radni mają już dokumentację dotyczącą sprzedaży akcji klubu piłkarskiego, a więcej o tym Grzegorz Kozioł.
16: Zadłużone miasto nie jest w stanie utrzymać klubu, stąd sprzedaż. Firma powiązana z Lukasem Podolskim kupi większościowy pakiet akcji górnika Zabrze za 4 miliony złotych. Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe zobowiązania klubu wobec innych podmiotów. Miastu przypadnie złota akcja, gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy, herbu ani lokalizacji klubu. Lukas Podolski to 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku, a od kilku sezonów zawodnik Górnika Zabrze.
14: W środę podczas specjalnie zwołanej sesji radni mają przyjąć uchwałę dającą zielone światło na tę transakcję.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Polska burzowa i to cała Polska. Sporo słońca momentami, jednak będzie z tych chmur wyglądać. Najcieplej dzisiaj na wschodzie, nawet 21 stopni. No to już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie w tym tygodniu nagrody, w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma Beata Kozidrak. Kiedy można jej posłuchać, co jest do wygrania, to wszystko czeka na was na złoteprzeboje.pl. A ja kłaniam się nisko. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

Co robi Williams? Robbie Williams oficjalnie dołącza do składu drugiej edycji Bittersweet Festiwalu, no i zaśpiewa na żywo już 15 sierpnia w Poznaniu na Cytadeli. Do tego czasu ja wręczę wam całe mnóstwo nagród w naszej zabawie z Beatą Kozidrak, już w niedzielę jej kolejny autorski program na naszej antenie w samo południe, a za chwilę zdjęcie z autografem gwiazdy i nasze kolekcjonerskie wspaniałe radio ze ściśle limitowanej edycji.

somewhere.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Electric Light Orchestra, Last Train to London. Wsiadamy do pociągu i ruszamy do Trzebiatowa. Z Trzebiatowa jest nasz słuchacz Mateusz. Witam cię serdecznie, cześć.
1: Witam.
0: Twój pies też słucha Radia Złote Przeboje?
1: Oczywiście, razem słuchamy. Zawsze jak idziemy na spacer, to Weedy ze mną słucha.
0: Widzę, że ma taki, wiesz, ogonek jak antenkę i ogonek się kręci, czyli dobrze grają w Radiu Złote Przeboje.
1: Patrzy na mnie teraz, słucha pana.
0: To będziecie się musieli podzielić nagrodami, jeśli dobrze mi odpowiesz. Na szczęście nagrody są dwie. Do wygrania jest takie tradycyjne radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. No i autograf Beaty Kozidrak.
1: Uwielbiam. Pani Beata jest the best.
0: To te nagrody dla was za odpowiedź na pytanie, jakież to jest to dzisiejsze hasło.
1: Złoty Fryderyk.
0: No i gratuluję serdecznie i wszyscy merdają ogonkami. Ostatnie w tym tygodniu nagrody, Mateusz, zgarniasz od tak.
1: Bardzo dziękuję, cieszę się niezmiernie.
0: Ja też ci dziękuję i mam nadzieję, że razem ze swoim ukochanym psem już w najbliższą niedzielę słuchać będziecie programu Beaty Kozidrak na naszej antenie.
1: To obowiązkowo, na pewno.
0: No, ja myślę. Dobrego weekendu.
1: Dobrego weekendu, pa, pa.
0: No was też zachęcam do tego, żeby po pierwsze słuchać Beaty Kozidrak na naszej antenie i żeby już od poniedziałku znowu grać. Przecież tych nagród to mamy tutaj tyle, że ho, ho.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
23: Dziś burzowo prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski. W weekend na zachodzie ma się rozpogodzić, a w centrum i na wschodzie znowu burze i możliwy przelotny deszcz. Na S7 między węzłami Warszawa-Białobrzegi w pobliżu Grójca kolizja trzech osobówek i utrudnienia w stronę Krakowa, a na S2 między węzłami Patriotów a Wilanów kolizja dwóch osobówek i zablokowany pas w stronę Otwocka.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Złote przeboje w piątek, więc cokolwiek powie teraz Tomek Brel, i tak będziecie zadowoleni, bo jest piątek. Ale Tomek Brel też ma dla was dobre wiadomości. Witam cię serdecznie.
1: Witajcie, witajcie. Słuchajcie, po godzinie 18 sprawdzimy, jak inwestują gwiazdy, czyli jak kupują nieruchomości i jakie to są nieruchomości i dlaczego to jest czasami kompletny przypadek. Wszystko brzmi tajemniczo, ale obiecuję, wyjaśni się po 18.

0: Powiem szczerze, czasami mam wrażenie, że niektóre kawałki po prostu się nie starzeją. I to był jeden z nich. Edyta Górniak, Jestem kobietą. Piątkowy wieczór przed nami, za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej sprawdzimy pogodę, o 18:00 też wiadomości sportowe.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Mówią, że tylko dwie rzeczy są pewne. Podatki oraz śmierć. Podatki musisz płacić sam, podobnie jak wybrać zakład pogrzebowy. Styx to 30-letnia tradycja oraz kompleksowa organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych. Styx to wsparcie na każdym etapie i dbałość o najmniejszy detal. Styx to ceremonia w stylu tradycyjnym lub nowoczesnym, bo czasy się zmieniają. Zakłady pogrzebowe Styx. www.styx.pl.
0: Reklama. 18 właśnie minęła, w Radiu Złote Przeboje piątkowy wieczór. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z formy na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Pogoda. Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur, mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej, od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. No a my zaczynamy piątkowy najlepszy z możliwych wieczór. Przed nami między innymi Eros Ramazzotti. Przy okazji pewnie przypomnimy sobie, co też działo się na jego koncercie, na którym bawiliśmy się doskonale. W planach też George Michael, a teraz zespół, który był pomyślany jako druga ABBA, ale na planowaniu chyba się skończyło. ABBA jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Zespół Ace of Base.

Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. No podejrzewam, że jego koncert będziemy długo wspominać. Koncert w Krakowie, na którym bawiliśmy się doskonale. No i mogę obiecać, że to na pewno nie ostatni koncert, na którym jesteśmy obecni i na który was gorąco zapraszamy. Kilka koncertowych, niezwykłych historii też dzisiaj w piątkowy wieczór pojawi się w programie Cała Muzyka. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, poplotkujemy sobie z gwiazdami. Pojawi się też nasz stały cykl pod tytułem Finansowe Niedyskrecje. A, i dzisiaj też bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. Mogę chyba powiedzieć naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Muzyczne plany na piątek dopisują. Za chwilę Bonnie M i pieśń o naszej ulubionej porze roku, czyli o wakacjach. Teraz Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje.

0: To jest bez wątpienia nasza ulubiona pora roku, czyli wakacje Holiday i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli chodzi o sprawy wakacyjne, no to z wieloma gwiazdami na ten temat rozmawialiśmy. Pamiętam, jak to Norbi przestrzegał przed tym, co nas może spotkać w dalekich krajach, czyli jak nie dać się oszukać.
1: Powiem wam, jak byłem na Jamajce na przykład, to był tam codziennie koleś w tej wodzie, miał piankę wprawdzie, siedział 5 godzin w wodzie i udawał, że znajduje muszlę. I wołał turystów: ej, zobacz, co złowiłem. Turyści podchodzili, Amerykanie, oni, wiesz, naiwni. No i sprzedawał mi to po $50. On ich nie łowił, tylko je miał ze sobą po prostu i udawał, wiesz. To jest patent.
0: No, z drugiej strony to w wielu polskich kurortach, na przykład na południu, no to nie takie rzeczy się zdarzają, prawda? Bez nazw. George Michael teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Christopher Cross, a wcześniej George Michael w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to George Michael kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał, że miał psa, który uwielbiał słuchać swojego pana w radiu. Kiedy George Michael koncertował za granicą, pies zostawał u rodziny, no i faktycznie siadał przed radiem i słuchał piosenek zespołu Wham. Za chwilę Anita Lipnicka, z którą słówko zamienimy, w planach też Paul McCartney i Michael Jackson i pewna niezwykła historia z nimi związana.
1: To jest Radio Złote Przeboje. We don't...

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: złote przeboje w drodze.
1: Jeśli zobaczycie czarne chmury, to znaczy, że nadchodzi burza. Burz spodziewamy się dziś z silnym wiatrem i ulewami praktycznie w całej Polsce. Weekend też będzie burzowy, przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej rozpogodzeń. Z utrudnieniami muszą się liczyć dziś kierowcy w Warszawie. Dziś i jutro na Stadionie Narodowym występ rapera Maty i utrudnienia na Saskiej Kępie do 20.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Zespół Pet Shop Boys w piątkowy wieczór. Za chwilę Anita Lipnicka, która jak pamiętamy doskonale przed laty śpiewała w zespole Various Monks. No i mimo, że z zespołu Various Monks dawno odeszła, to nie ma problemu z odpowiadaniem na pytanie, na czym polegał fenomen tego zespołu.
1: Na pewno Roberta talent jest tutaj bardzo duży, tak? On nie tylko jego talent kompozytorski, ja mówię teraz właśnie o, myśmy się rozminęli, tak? Ja zaczęłam chcieć robić innego rodzaju rzeczy, ale nigdy nie można zaprzeczyć, że on jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Oprócz tego, że dobre kompozycje tworzył i tworzy, to miał świetną rękę do tego zespołu.
0: No to w takim razie posłuchajmy Anity Lipnickiej solowo już teraz, a za chwilę Paul McCartney i Michael Jackson i historia pewnego teledysku, który z pewnością zmienił życie Michaela Jacksona.

0: Paul McCartney i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No z pewnością duet wszechczasów. Ale znalazłem bardzo ciekawą historię związaną z teledyskiem do tej piosenki. Otóż według Latoi Jackson podczas kręcenia wideo McCartneyowie przebywali w posiadłości o nazwie Sycamore Valley Ranch, 5 mil od miasta Los Olivos w Kalifornii. Michael Jackson odwiedził ich i wyraził zainteresowanie zakupem nieruchomości. W 1988 roku zrobił to, zmieniając nazwę na Neverland Ranch. No i jak to przypadek, prawda, rządzi czasami naszym życiem. Piątkowy wieczór w planach na dzisiaj mam dla was jeszcze między innymi zespół Lady Punk i Zostawcie Titanica. Piosenka z bardzo niezwykłą historią, którą to historię opowiadał mi Janusz Panasewicz. Historia związana jest oczywiście z autorem tekstu Titanica, czyli Grzegorzem Ciechowskim.
1: Niesamowitą jakby rzeczą w tym wszystkim jest to, że on jakby przewidział, kiedy ukazał się film Camerona Titanic, mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło. Słuchaj, a co to jak ten Grzegorz? Znanych bardzo ludzi, którzy mówią, on przewidział, przecież on w tej piosence, o czym wy śpiewacie, to jest cały scenariusz Camerona. Ja mówię, no tak, bo historia jakieś tam, wiadomo, że orkiestra, że to pewne rzeczy są faktami, tu nie ma co mawiać w bawełnę. Natomiast połączenie tego, znalezienie pomysłu, żeby rockową piosenkę zaśpiewać o tym...
0: No i tak było. Dobrze, Lady Punk za kilka minut w Radiu Złote Przeboje. A teraz przeniesiemy się do krainy muzycznej łagodności. Mariah Carey.

0: Vox w Radiu Złote Przeboje. Coś mi się wydaje, że już za kilkanaście minut wkroczymy w naszą piątkową strefę gier i zabaw. Jak bawią się gwiazdy przy okazji weekendu? No to za chwilę sprawdzimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
12: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
13: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
18: Piątkowy wieczór przed nami. Właśnie minęła 19. Za chwilę słówko o pogodzie na weekend. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
19: Sport w 30 sekund. Przemysław Pozowski, zapraszam. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych i tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Wybory 13 czerwca.
20: Pogoda.
18: Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur, mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej, od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. 19 już za nami, a przed nami piątkowy wieczór, który powoli nabiera rumieńców. Jak gwiazdy spędzają piątkowe wolne wieczory? Kilka niezwykłych plotek z tym związanych na pewno będę dzisiaj dla was wieczorową porą miał w Radiu Złote Przeboje. Tomek Bryl, witajcie gorąco, zapraszam. Za chwilę Sandra, a teraz muzycznie, pięknie, filmowo, Żanet.

Rimini Star w Radiu Złote Przeboje. No i takich kawałków w piątkowy wieczór na pewno nam nie zabraknie. A propos gwiazd, no to moi drodzy, zbliża się kolejny niezwykły weekend. Przy okazji przypominam, w niedzielę po 12:00 spotkanie z Beatą Kozidrak, czyli, no mogę chyba tak powiedzieć, naszą redakcyjną koleżanką. No i oczywiście codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12:30 możecie usłyszeć niezwykłe opowieści Beaty Kozidrak. Historię największych przebojów lat 80. i 90. przebojów zespołu Baim i tych solowych Beaty Kozidrak. Póki co piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Sandra, teraz Kasia Kowalska.

0: Ależ pięknie. Sandra i Maria Magdalena w Radiu Złote Przywoje. Kiedyś pamiętam, z Sandrą rozmawialiśmy na temat tego, jak spędza czas, kiedy ma nieco więcej wolnego. No i Sandra opowiedziała mi niezwykłą historię.
1: Uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi i kosztować różnych win. Mamy taką grę, zabawę. Zrywamy etykietki z butelek i zgadujemy, z jakiego państwa pochodzi i jaki to rocznik.
0: To w cyklu gry i zabawy gwiazd. Podejrzewam tak swoją drogą, że być może niektórzy z nas też się w to bawili. Dire Straits, teraz w Radiu Złote Przeboje i Walk of Life.

Gypsy Kings. No i takich energetycznych kawałków na pewno nie zabraknie dzisiaj w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Piątkowy wieczór, czyli, no jak żeby inaczej, wieczór najlepszy z możliwych.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
11: Reklama.

Takie Złote Przeboje, na co możecie usłyszeć tylko w jednym miejscu, tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. No dobrze, teraz przeniesiemy się do lat 80. Nick Kershaw za moment zaśpiewa. Sprawdzałem niedawno, co u niego słychać, no i bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że w dalszym ciągu jest koncertowo aktywny. Choćby w maju jeszcze dwa koncerty w Wielkiej Brytanii, a potem czerwiec. Czy Nick Kershaw przyjedzie do nas? No miejmy nadzieję, że prędzej czy później w jego terminarzu koncertowym Polska się pojawi. A skoro o koncertach mowa, to za kilka minut obiecane niezwykłe historie koncertowe, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna.

0: Jamiroquai w Radiu Złote przywoje pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj w piątkowy wieczór pojawią się niezwykłe koncertowe historie, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna, jeżeli chodzi o granie na żywo. Jedną z najbardziej niezwykłych historii na temat tego, co działo się na koncertach przed laty, opowiadał mi jakiś czas temu Janusz Panasewicz. Historia, którą można by określić w skrócie mianem kontrolowanej demolki.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem, wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali, no to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali, z Domu Kultury zginęły, po prostu wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk i remont miał jakby za free.
0: No i wypada się chyba cieszyć, że rzeczywistość wokół nas jednak odrobinę się zmieniła. Piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, teraz Martika.

Tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje, największe hity lat 80. i 90. Fiction Factory, absolutnie pięknie. Za chwilę strefa gości, dzisiaj trudne pytania do Grzegorza Skawińskiego. Czy zdarza mu się kłócić z Waldemarem Tkaczykiem? Czy panowie miewają tak zwane ciche dni? O tym między innymi za chwilę porozmawiamy.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Życie zawsze ma swój początek, ale też i koniec. W takich chwilach jest zawsze ktoś godny zaufania. Styk to 30-letnia tradycja oraz kompleksowa organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych. Styk to wsparcie na każdym etapie i dbałość o najmniejszy detal. Styk to ceremonia w stylu tradycyjnym lub nowoczesnym, bo czasy się zmieniają. Zakłady pogrzebowe Styks. www.styks.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wygląda na to, że piątkowy wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Oczywiście pojawią się goście. Dzisiaj artysta, który na muzycznej scenie jest od czasów niepamiętnych. Swojego kolegę z zespołu Waldemara Tkaczyka spotkał na szkolnym korytarzu. No i grają do dzisiaj, co jest o tyle niezwykłe, że owo spotkanie nastąpiło pod koniec lat 60. Grzegorz Skawiński, dzisiaj w piątkowy wieczór w programie Cała Muzyka.

0: Przed nami piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Pamiętam, z wieloma gwiazdami poruszaliśmy temat lekcji muzyki w szkole, no i często okazywało się, że gwiazdy, które obecnie śpiewają, absolutnie z muzyką sobie nie radziły przed laty. Na przykład Rod Stewart uciekał z lekcji muzyki. Zapytałem też Grzegorza Skawińskiego, jak sobie w szkole radził?
1: Paradoksalnie dokładnie tak samo. W ogólniaku, w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie. I bardzo dobrze zrobiłem, no bo też mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa. Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. No, mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: Grzegorz Skawiński, który jest na muzycznej scenie już od kilku dekad, no i dlatego zapewne ma w zanadrzu mnóstwo anegdot związanych również z fanami.
1: Mam i to nie jedną. Nie? Raz usłyszałem na swój temat: patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest nic nie kłamie, mówię tak, jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym, gdzieś tam w markecie podchodzi do mnie pani taka tam: proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc tam no bo ten, bo to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi: widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie?
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. No dzisiaj wieczorem na pewno odrobinę sobie poplotkujemy. Zostańcie z nami.

0: Piątkowy wieczór, wieczór plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński w roli głównej, zespół Kombi. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat jego wyjazdu za ocean. Rzecz działa się dawno, dawno temu, bo jeszcze w latach 80.
1: To była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, no i niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus w ogóle, niesamowity. I parę jeszcze jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze, nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć i właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Niedługo potem opuściliśmy Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Dzisiaj odrobinę sobie poplotkujemy. Za chwilę zaczną się trudne pytania.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.

0: Nie pamiętam, na orężadę albo na piwo, chyba raczej na to drugie, bo pierwsze zarobione jakieś pieniądze to były właśnie tam, dostaliśmy za studniówkę jakąś pieniądze w zespole Kameleon, z którym debiutowaliśmy właśnie jeszcze w Mławie z Waldkiem Tkaczykiem i z innymi kolegami tam naszymi z Mławy, z którymi wówczas graliśmy. Dokładnie nie pamiętam, zresztą były to takie pieniądze, że można było tak naprawdę kupić pewnie jedne albo dwa piwa, albo kilka lizaków. No. Nie można było nawet pójść wtedy chyba, myślę, na hamburgera, bo ich wtedy nie było, nie sprzedawali. A mówiąc zupełnie poważnie, niezbyt dokładnie pamiętam. To zresztą nie była duża kasa, tak jak wspomniałem. Nawet gdybym mógł powiedzieć, co to było, to pewnie to pewno nic specjalnie ważnego. Ale jak się znam na sobie, to na pewno nie wydałem tego na głupoty, tylko kupiłem sobie jakieś struny do gitary albo coś w ogóle. Na pewno tak było.
1: Grzegorz Skawiński dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, Wieczór Plotek. No, coś mi się wydaje, że dopiero się rozkręcamy. Zostańcie z nami.

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.
6: No, nie ma co ukrywać, że piątkowy wieczór wkracza w tak zwaną decydującą fazę. Muzycznie w Radiu Złote Przeboje będzie pięknie. Kombi, za kilka minut w planach też Foreigner. No a teraz kolejny zespół, który, jak to się ładnie mówi, wyszedł spod skrzydeł producenta Franka Fariana. Tego samego, który miał na swoim koncie aferę związaną z zespołem Milli Vanilli. No Mercy.

Zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który jest prawdziwym fenomenem, no bo jak pewnie pamiętacie, panowie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk spotkali się trochę przypadkowo na szkolnym korytarzu pod koniec lat 60. No i od tego czasu, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński w jednym z wywiadów, knują do dzisiaj. Rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat tego, czy zdarzają im się kłótnie w zespole. Grzegorz Skawiński z rozbrajającą szczerością przyznał, że owszem, miewają ciche dni i od czasu do czasu muszą od siebie odpocząć. No ale muzyczna znajomość trwa już prawie 60 lat. To jest niebywałe. Fanfaktory teraz w Radiu Złote Przeboje w piątkowy wieczór.

To zespół Sixteen w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który przed laty reprezentował nas na Eurowizji. No, jeżeli chodzi o dokonania naszych na Eurowizji, to podejrzewam, że osiągnięcie Edyty Górniak przed laty długo nie zostanie pobite. Chociaż w tym roku, kto wie, zobaczymy. Trzymamy kciuki, piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Eddie Grant i jego największy przebój G, Michał Joanna. No a teraz piosenka, która przed laty pojawiała się pewnie na każdej imprezie obowiązkowo. Village People.

Takie duety zdarzają się raz na pokolenie. Shakin' Stevens i Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. No, być może też raz na pokolenie zdarza się artystka pokroju Beaty Kozidrak, która za chwilę zaśpiewa. Beata Kozidrak, czyli no chyba mogę powiedzieć nasza nowa redakcyjna koleżanka. Już w niedzielę niezwykłe spotkanie właśnie z Beatą Kozidrak. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje w samo południe. Beata Kozidrak, jakiej nie znaliście, no a przy okazji przypominam też codziennie o 12.30 Beata Kozidrak opowiada o największych przebojach lat 80. i 90. Przebojach zespołu Baim, a także swoich solowych. Żal mi tamtych nocy i dni. Beata Kozidrak, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Gdzie? Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są

0: codzienne 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.